0: The bonus track. Mana i działamy. Bonus track. Było od 5 at 5.
1: The biggest hits.
2: The hottest.
0: Weho, byli pierapuru, ja bym To nie ma być. Speak Fama.